Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Chess, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak Chess swój rytm bierze.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy Was dzisiaj w poniedziałek, 17 sierpnia.
2: Cześć, cześć! O poranku, godzina 9:46, idealna chwila na nasz F-kod.
1: Wiesz, Piotr, mówią, że imieniny obchodzą dziś Żanna, Miron i Jacek. Ale co powiesz na dowcip?
2: No jasne, dawaj, Igor.
1: Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno? Bo zawsze ma Windows.
2: Dobre, dobre. A co słychać na czacie? Słuchacze też mają humor?
1: Tak, Asparrow, Rościek i Norway pisała, że ma deszczowo. Jak rozumiem, w Norwegii to standard.
2: Standard i widocznie też wiatr od morza. Ale wyobraź sobie, że u nas teraz lato.
1: Dokładnie. My w Warszawie mamy 18 stopni, wiatr zaledwie 1 metr na sekundę.
2: A w Krakowie 3,8 dotacji stopni, jeszcze cieplej. Idealnie na spacer.
1: Gdańsk natomiast trochę chłodniej, 15,7, ale nadal w porządku.
2: W każdej chwili można wskoczyć na plażę. Słuchacze, dajcie znać, co robicie w ten ciepły dzień.
1: Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego F-Kod. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał na YouTube.
2: A teraz wracamy do muzyki. Miejcie piękny dzień.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

mnie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze, to poniedziałek 17 sierpnia i z przyjemnością zapraszamy na EFKOT.
2: Cześć, cześć. Idealny czas na przerwę w szarej rzeczywistości. Jak tam zdobycze weekendowe?
1: Słuchaj, wiesz co, w zeszłym tygodniu wpadł mi w oko dowcip. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie wiem. Dlaczego?
1: Bo zawsze ma Windows.
2: Dobre. Windows to rzeczywiście ciepłe miejsce.
1: Kiedyś w latach 80. I kto w ogóle pomyślałby, że będą tak ciepłe?
2: No właśnie, jak to się mówi, czas leci jak szalony. A dzisiaj imieniny obchodzą Żanna, Miron i Jacek.
1: Zgadza się, super, że wspomniałeś. Jakie ciekawe imiona. Możemy wymyślić życzenia?
2: Dobry pomysł. Życzmy im wszyscy uśmiechów i radości.
1: A na zewnątrz mamy całkiem ładną pogodę. W Warszawie jest 23 stopnie 6 dziesiątych.
2: Nieźle, a w Krakowie jest nawet 23 stopnie 7 dziesiątych.
1: Gdańsk notuje 16 stopni 3 dziesiąte. Trochę chłodniej, ale deszczu nie ma.
2: Więc idealna pora na spacer. Słuchacze, dzięki, że byłyście z nami. To był nasz EFKOT.
1: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube i do dalszego słuchania.
2: Bardzo dziękujemy. Teraz czas na kolejną muzykę, a my mówimy do usłyszenia.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

chess, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak chess swój rytm bierze.

że cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

zostanie, zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Synteza. Dziś jest poniedziałek, 17 sierpnia, prawie 19:46.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Čas Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój